teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

Słuchaj, Urszula z Rybnika się kłania. Mam dość tego całego cyrku, więc puszczaj mi szybko whistle od Florida, bo znikam z tego biura w Radio X-Vibe.

Znowu tu jesteś, choć przysiągłbym, że widziałem cię wczoraj w tej samej dziurze bezsenności. A skoro już się spotykamy w X-Vibe, to przypomnij sobie rok 1982, kiedy to w czasie produkcji filmu Poltergeist użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, co jest szczytem filmowej oszczędności, a przy okazji niezłym przepisem na klątwę, o której ekipa przekonała się bardzo szybko, gdy śmierć zaczęła kosić obsadę z prawdziwie demoniczną regularnością. Więc trzymaj się mocno fotela, bo ten beat, który zaraz wleci, jest równie lepki i niepokojący, co wspomnienie o tych wszystkich tanich kościach w piwnicy. Niech Arctic Monkeys i ich I Wanna Be Yours w X-Vibe przypomną ci, jak smakuje czysty, mroczny roman.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Kiedyś, w 1987 roku, w studiu nagraniowym pewnego znanego filmu o zabawce opętanej przez mordercę, ekipa techniczna przeżyła niezły obłęd, bo laleczka Chucky sama z siebie zaczęła ruszać głową, co oczywiście uznano za usterkę mechaniczną, choć wszyscy wiedzieli, że to po prostu ten specyficzny klimat lat 80., gdzie plastik ożywał szybciej niż twój stary po niedzielnym obiedzie. To totalny absurd, jak cała ta dekada pełna tapirów i neonów, które wypalały siatkówkę w rytm elektronicznego bitu. Teraz w X.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia gry opartej na wizerunku zmarłego gwiazdora. Ale nikt nie chciał tego wydać, bo śmierć nie sprzedaje się tak dobrze jak tani bit. Więc projekt utonął w mroku nightmarek, podobnie jak twoje szanse na spokojny sen. A teraz Saint, The Palm Tree Boy i Masafi w Parachute serwują ci dawkę kojącego letargu w X-File.

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Znowu tu jesteś, kiedy miasto zamienia się w wielki betonowy grobowiec, a jedynym sensownym zajęciem staje się wpatrywanie w migoczoczące piksele. Więc rozgość się w Nightmark, bo mam dla ciebie historię o tym, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się cyfrowym koszmarem amerykańskiej telewizji, kiedy ktoś z maską na twarzy przejął sygnał dwóch stacji w Chicago, serwując widzom totalny bełkot w rytmie zakłóceń, co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką, bo sprawców nigdy nie złapano. A ten groteskowy występ wciąż budzi ciarki u każdego, kto choć raz poczuł, że maszyny w końcu przejmują kontrolę nad naszym spokojnym snem. Więc zapal światło, jeśli boisz się cieni. A potem posłuchaj, jak Bette Midler Evil oraz Bruno Mars płoną w Lighters w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku wszyscy bali się, że automat do gry Polybius wywołuje amnezję i halucynacje, a agenci w garniturach zbierali z nich dane dla rządu, choć nikt nigdy nie widział ani jednej maszyny, bo to był tylko zbiorowy, miejski obłęd Fifth Vibe, więc wpuść ten niepokój w swój rytm, bo teraz Two Color.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran. Więc idealnie trafiłeś w Nightmarek, gdzie światło jest tylko zbędnym dodatkiem do rzeczywistości. Słuchaj tego. W 1982 roku pewien człowiek wymyślił, że skoro komputer potrafi liczyć, to na pewno wyczuje też twoje emocje. Więc zbudował maszynę, która miała rozpoznawać ludzki strach za pomocą analizy zmian w rytmie serca i potu na dłoniach. Tylko że sprzęt okazał się tak nadgorliwy, iż wariował przy każdym, kto po prostu lubił mocny bit w słuchawkach, tworząc tym samym definicję technologii totalnie bezużytecznej w X-Vibe, co jest całkiem zabawnym dowodem na to, że nawet maszyny miewają urojenia. A teraz posłuchaj, jak Brodka wyjaśnia zawiłości sercowe w Dziewczyna mojego chłopaka w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

0: Ej, słuchaj, Gracjan z Lublina tutaj. Totalny obłęd, bo próbuje nakarmić 12 ludzi i zwariuje zaraz. Dajcie mi na szybko Only od Nicki Minaj, Drake, Lil Wayne, Chris Brown, bo to jedyne, co mnie tu uratuje w tym radiu X-Vibe.
1: Yo.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: podróżować, zwiedzać świat i wiele pięknych.
1: Nie idź nigdzie. I tak nie masz dziś nic lepszego do roboty. Gramy dalej.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale.

gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego.

znowu tu jesteś! Choć przysiągłbym, że widziałem Cię wczoraj w tym samym stanie kompletnego letargu przed monitorem. A skoro już tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu, to wiedz, że w 2002 roku firma Sega wypuściła grę, w której główny bohater był tak przerażająco nieudolny, że gracze do dzisiaj mają dreszcze na myśl o sterowaniu. Co w sumie idealnie pasuje do tego, jak niektórzy z nas próbują ogarnąć własne życie po zmroku. Bo przecież w Nightmare liczy się tylko ten specyficzny bit, który wwierka się w czaszkę głębiej niż tanie horrory z wypożyczalni. Więc nie szukaj sensu tam, gdzie go nie ma, bo w X-Vibe po prostu płyniemy dalej z prądem absurdu. Teraz Ayas i Replay w

0: niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.
1: You ready, B? Just go get him.

w roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze niż plastikowe modele, co jest totalnym obłędem w Nightmare X Vibe. Skoro nawet trupy nie zaznały spokoju, to ty też nie odpoczniesz przy tym bicie. Teraz Eliza Rose oraz Interplanetary Criminal i BOTA w głośnikach X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

znowu nie możesz sprać, więc pewnie czujesz się jak bohaterowie filmu Poltergeist z 1982 roku, gdzie cała ekipa produkcyjna faktycznie używała prawdziwych szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo tak było po prostu taniej. Wyobraź sobie ten klimat na planie, gdy w przerwie między ujęciami potykasz się o czyjąś babcię, która powinna spoczywać w spokoju, a nie robić za wystrój wnętrza. Totalny obłęd, ale czego nie robi się dla sztuki, żeby potem w X Vibe serwować ci takie historie przy dźwiękach, które idealnie pasują do miejskiego marazmu. Więc zapomnij o spokojnym wypoczynku i poczuj ten warszawski rytm, który w tej wersji brzmi jak pożegnanie z rozsądkiem. Teraz Wilki i Sen o Warszawie live.

Marek z Woli znów nie zasnął, bo analizuje, czy to, że ona nie polajkowała jego story, oznacza koniec świata, czy po prostu totalny upadek cywilizacji. Więc puszczany In My Feelings Drake'a, bo skoro tytuł mówi, że jesteś w uczuciach, to lepiej już tam utknij na dobre w Radiu X Vibe. Dla Marka od Marka.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tej dziwnej strefie między jawą a totalnym obłędem, gdzie w X-Vibe serwujemy dźwięki idealne do snucia mrocznych refleksji. W 1986 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł, żeby w filmie Poltergeist 2 aktorów zmarła krótko po zdjęciach, co podsyciło legendy o klątwie wiszącej nad planem. Choć prawda jest taka, że życie w Hollywood po prostu bywa bardziej toksyczne niż tanie drinki w podrzędnym barze. Ludzie kochają wierzyć w nadprzyrodzone moce, zamiast przyznać, że świat jest po prostu absurdalnie losowy i dość mroczny w swoim standardowym wydaniu. Niech ten rytm trochę rozjaśni mrok, więc teraz American Authors i Best Day of My Life w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego kot znowu próbuje wygrać w szachy z cieniem, więc dosłownie potrzebuje pomocy, żeby w końcu przestać przegrywać z futrzakiem. Leci I Had Some Help od Post Malone i Morgana Wallena. Dla Marka od Marka. Tu w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migoczący ekran. A ja jestem jedynym głosem w twojej głowie, który nie wymaga leków. Bo w Night Market serwujemy tylko czyste niepokoje w X-Vibe. Pamiętasz rok 1982, kiedy świat oszalał na punkcie filmu E.T. Stevena Spielberga? Mało kto wie, że główny model kosmity był tak skomplikowany i przerażający w obsłudze, że ekipa techniczna nazywała go potworem, a dzieciaki na planie autentycznie płakały ze strachu na jego widok. Wyobraź sobie ten gumowy koszmar z wielkimi gałami, który w przerwach między ujęciami wyciekał olejem i wydawał dźwięki jak stary tapczan. Absurd goni absurd, a my w tym wszystkim próbujemy złapać jakiś rytm. Teraz Lady Punk i Stacja Warszawa w X.

zegar tyka bezlitośnie, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu. Więc posłuchaj o totalnym absurdzie z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu E.T. wpadli na genialny pomysł. Od i głos kosmity składał się z chrząkania Shopa Pracza i sapania starszej pani palącej dwie paczki dziennie, co w połączeniu z dźwiękiem otwieranych drzwi starej lodówki stworzyło najbardziej melancholijny szloch w historii kina, przypominający ci, że nawet w świecie wielkiej technologii wystarczy trochę gruzu i stary sprzęt AG, żeby wycisnąć z ciebie łzę. Więc nie łudź się, że twoje wspomnienia są lepsze niż ten harczący stwór, bo każdy z nas ma w głowie własny zestaw usterek. A teraz czas na rozliczenie z przeszłością, więc odpalaj Bad Memories od Paul Albert Roberto Ciccarini, Alexia Di Lorenzo oraz Kin Allura. Niech ten beat w X-Vibe zamknie ci oczy na resztę tej nocy.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Maestro. Yeah. Sun is down, freezing cold.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale telefon zmienił to w obietnicę, że projekt jest goły, więc teraz obaj udają, że nie widzieli tej wiadomości przy kawie w biurze. Dla Marka i jego szefa leci teraz In Share od Modern Talking, bo to idealny podkład do tej niezręcznej ciszy. A ty słuchasz tego w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Calm Down, Rema i Selena Gomez w X-Vibe. Wiedziałeś, że Selena jako dziecko grała w Barneyu i Przyjaciołach? Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Smokey. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Najpierw wydajesz 24K Magic na głupoty, a potem błagasz Give me your love. Typowy scenariusz po wypłacie, co nie? Żałosne, ale prawdziwe. Radio

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To było The Way od Denisa Lloyda w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość, zanim stał się znany, przez kilka lat żył w kontenerze w Bangkoku? To są następne hity dla pokolenia X. A za chwilę Radiohead. Zostań w Radiu X-Vibe.

0: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na trasie Siekierkowskiej, zmuszając do gwałtownego hamowania. Tak mocnego, że do dzisiaj czuję w kościach ten zapach przypalonych klocków. Więc dedykuję Ci utwór Blow od Keshi, bo najwyraźniej wtedy bardzo chciałeś, żebym mi głowę urwało. A teraz w Radiu X-Vibe posłuchamy, jak to brzmi w wykonaniu Marka dla drogowego pirata.
1: Dance.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

skoro Another Love wycisnęła z ciebie wszystkie łzy, czas na Video Starlet Radio Edit Remastered, żebyś wreszcie poczuł się jak gwiazda w swojej własnej, żenującej reklamie szamponu. Radio X Vibe.

Marek z woli wysłał wiadomość do tego upierdliwego bota od rzekomych paczek, który zasypuje go powiadomieniami nawet w niedzielę przy rosole. Więc dedykujemy mu Kylie Minogue i jej Getting Closer. Bo skoro ten nadawca tak bardzo chce być blisko, to niech wreszcie poczuje, jak to jest być zablokowanym na dobre w Radiu X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To było Hips Don't Lie Shakiry i Wyclefa Jeana w X-Vibe. Czy wiesz, że Wyclef Jean w dzieciństwie zbierał pieniądze na gitarę, grając na ulicy? To już historia. Teraz następne hity dla pokolenia X, a w nich Alberto Ciccarini i Paul. Zostań z radiem X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

co był I Wanna Love You, Akon i Snoop Dogg w X-Vibe. Wiedziałeś, że Akon ma na koncie rekord Guinnessa za najwięcej sprzedanych dzwonków telefonicznych w historii? To już czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Katy Dennis. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Bolesław z Inowrocławia z tej strony. Muszę na szybko puścić mamie jej ulubiony kawałek, bo zaraz mi szlak trafi przy tym pakowaniu. Wiesz, ten no, Ride Around od i Florida, Kesha. Dzięki, Radio X Vibe to jedyne, co tu jeszcze jakoś gra.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: see, but now we're done.
1: Miał What I Got, a potem wpadł w I Knew You Were Trouble. Klasyczna historia faceta, który myślał, że wygrał życie, a skończył z alimentami. Totalny obłęd.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

skoro Blow Me One Last Kiss już za nami, czas na Twist and Shout, bo w tym wieku to jedyny sposób, żeby jeszcze cokolwiek poczuć w kręgosłupie. To nie jest muzyka, to rehabilitacja. Radio X Vibe.

Marek z trzeciego piętra na osiedlu Słonecznym prosi o dedykację dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że jego wycieraczka to prywatny posterunek graniczny, więc niech ten utwór o nowej granicy przypomni mu, że klatka schodowa jest jednak wspólna. A w radiu X Vibe leci właśnie New Frontier Donalda Fagan, dedykowane przez Marka dla sąsiada z naprzeciwka.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Boy, I Need You od Mariah Carey i Camerona w X-Vibe. Wiedziałeś, że Mariah ma aż 5 oktaw skali głosu, co jest absolutnym ewenementem. Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę w głośnikach Sarah McLachlan.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

skoro słyszałeś You're Not Alone, to znaczy, że ktoś ciągle Cię obserwuje. Czas uciekać, bo teraz Looking for Love brzmi jak początek bardzo drogiego rozwodu. Radio X-Vibe.

nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe. Chuck, chuck, chuck, chuck, gone. Chuck, gone. Chuck, gone. Chuck, gone.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Słyszałeś właśnie Driver's License Olivii Rodrigo w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona napisała ten hit w swoim własnym pokoju? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Jessie McCartney. Zostań z radiem X-Vibe.

takim moim wylotem, co mi przypomina mój pierwszy samochód w Gorzowie Wielkopolskim. No i Wacława

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które po trzech pizzach o trzeciej nad ranem uznało, że to idealny moment na naukę samby. Więc teraz puszczamy Come Take My Hand zespołu Two Brothers on the Fourth Floor. Bo skoro już tak bardzo chciałeś potańczyć, to chociaż niech ktoś cię wreszcie poprowadzi, żebyś nie przewrócił regału w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

było Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sophie w dzieciństwie była wokalistką w zespole indie rockowym, zanim stała się ikoną disco? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Mobi. Zostań w radiu.

0: this shit. What the fuck I'm thinking about?
1: To był It Was A Good Day, chociaż z tą żółtaczką w Yellow to już niekoniecznie. Wygląda na to, że czas na badania, a nie na muzykę. Chyba, że wolisz po prostu Radio Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Radio X-Vibe.
1: Hej,

chciałeś być closer, a wylądowałeś w Hills of Kathmandu i musisz teraz szukać własnego ego w Nepalu. Wybacz, to nie moja wina, że masz tak kiepską orientację w terenie. Radio

To był Love Is Gone w wersji akustycznej od Slander i Delana Matthew w X-Vibe. Slander wcale nie zaczynali od EDM, tylko od grania w metalowych kapelach, co tłumaczy te ich emocjonalne teksty. Przed nami następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem Spice Girls. Zostań w radiu X-Vibe.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

skoro Unforgettable już za nami, czas na Chinese Revenge, bo podobno zemsta najlepiej smakuje, gdy jest totalnie nie do zapomnienia. W sumie, kto od i tam pamięta o logice w tym radio?

Marek z bloku na Ursynowie prosi o Make You Feel My Love dla sąsiada z naprzeciwka. Bo skoro tak bardzo chce poczuć moją miłość poprzez wiercenie w ścianach o 6 rano, to niech Adel w końcu wyjaśni mu, jak bardzo ta bliskość staje się przytłaczająca. W Radiu X-Vibe lecimy z tym, w wykonaniu Adel dla sąsiada od Marka.

To był Can't Stop the Music w wykonaniu Village People w X-Vibe. Wiedziałeś, że lider grupy Victor Willis był jedynym członkiem zespołu, który nie był gejem? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Keen. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Radio X-Vibe.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj. All right, let's go.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Discover what makes you beautiful od One Direction w X-Vibe. Czy wiesz, że Harry Styles ma 4 sutki? To fakt. A teraz następne hity dla pokolenia X, bo zaraz wpadną The Hurricanes. Zostań z radiem

Słuchaj, Irena z Cygan tutaj. Walczę z wymianą oleju i mam ręce w smarze po łokcie. Więc puszczaj mi szybko All the Small Things od Blink-182, bo inaczej zwariuję w tym garażu przy Radio X Vibe.

Skoro It's My Life to już oficjalnie twoja życiowa dewiza, to lepiej przygotuj się na Friday Night, bo zaraz znowu wyślesz te same głupie SMS-y do ex. Żałosne, ale prawdziwe. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Po July kącie przychodzi prawdziwy chłód, więc jeśli nie masz czosnku ani kołka, to lepiej módl się przy Vampires ZX Edit Remastered 2021. Masz szczęście, że w radiu X-Vibe nie gryziemy.

mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To było Bauch Beine Po, czyli Shirin David w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała karierę od tworzenia filmików na YouTube o makijażu? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Ray Parker Jr. Zostań z radiem.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu ma przeczucie, że ta instalacja gazowa w bloku wybuchnie, a ten kawałek to przecież czysta instrukcja ewakuacji w rytmie disco. Nie ma to jak muzyczne wsparcie przy ucieczce przed katastrofą budowlaną, więc leczytko w Radiu X Vibe, The Black Eyed Peas, I Got a Feeling dla sąsiadki od Marka. Trzymajcie się tam ciepło, byle nie za gorąco.

Radio X Vibe. Radio pokolenia X.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gdyby nostalgia miała dźwięk, brzmiałaby jak nasze intro.

Najpierw Dynamite, a teraz Life at the Outpost to tak jakbyś podpalił własną chałupę, żeby sprawdzić, czy w schronie mają jeszcze piwo. Totalny obłęd. Radio X-Vibe.

Dostałem właśnie wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten utwór swojej żonie, bo w kuchni zepsuł się termostat i w chwili obecnej panuje tam tak potworny upał, że trzeba było ewakuować nawet lodówkę, więc Hit of the Moment to jedyny logiczny wybór, żeby oddać powagę tego termicznego dramatu. W radiu X-Vibe lecą Asia i Hit of the Moment od Marka dla jego żony. Trzymajcie się tam w tym

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

to był Step by Step od New Kids on the Block, Vicks Vibe. A wiedziałeś, że Donnie Wahlberg był kiedyś dostawcą pizzy przed wielkim sukcesem zespołu? To nasze następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają Rihanna i Sean Paul. Zostaj z radiem X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: i szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: Werba i To ich mogliśmy zostawiają nas w lekkim, melancholijnym nastroju. Choć przyznam, że słuchanie o niespełnionych nadziejach w środku wieczoru to moja specjalność. Skoro już jesteśmy przy klimatach zmienionej epoki, to warto wspomnieć, że w 1986 roku pewien ambitny naukowiec wysłał pierwszą wiadomość przez sieć. Nieświadomy, że za dwie dekady ludzkość będzie używać tego wynalazku głównie do oglądania filmów z kotami. Skoro już wiemy, jak bardzo potrafimy marnować potencjał, czas zejść z tonu i zrzucić ciśnienie, bo teraz Ludacris i jego How Low zadbają o to, żebyś nie zasnął przed północą w Radiu X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej żonie, która w końcu zrozumiała, że ich kuchenny gulasz potrzebuje po prostu więcej przypraw, żeby przestać smakować jak tektura. To totalny klasyk o kulinarnym oświeceniu, bo nic tak nie naprawia małżeństwa jak dobrze doprawiony wywar, co Billy Joe Armstrong wiedział już dawno temu. A teraz w Radiu X-Vibe Green Day Brain Stew dla żony od Marka.

Teddy Swims właśnie udowodnił, że utrata kontroli bywa całkiem melodyjna, choć ja wolę trzymać stery w swoich rękach, zwłaszcza gdy przypomnę sobie, że w 1986 roku świat oszalał na punkcie plastikowych klocków, które pożerały nasze oszczędności i czas. A teraz znowu wpadamy w wir dźwięków, gdzie miłość i duma wygrywają z każdym rozsądkiem. Więc czas na King i ich Love and Pride w X-Vibe.

To był Ed Sheeran i The A-Team w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ed, zanim stał się gwiazdą, przez 2 lata sypiał na kanapach u znajomych? Następne fity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Madonna. Zostań w

Robert Gauliński śpiewał, że nie stało się nic. I w sumie, patrząc na kondycję dzisiejszego świata, to całkiem rozsądne założenie, bo przynajmniej człowiek nie traci nerwów na drobiazgi. Skoro mowa o niczym, warto pamiętać, że w roku 1987 pewien genialny programista stworzył format GIF, który do dziś służy nam do wyrażania emocji, których po prostu nie chce się opisywać słowami. To idealny przykład na to, że czasem najprostsze rozwiązania wygrywają z wielką filozofią. Podobnie jak ten oczywisty, bujający sposób, w jaki Meghan Trainor podchodzi do swoich kształtów w nagraniu All About That Pace, które zaraz wpadnie w uszy w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce. Bo w końcu po miesiącach próśb zrozumiała, że Anyway You Want It to instrukcja obsługi jego zepsutego kosiarki, którą ma sobie dowolnie naprawić, zamiast wiercić mu dziurę w brzuchu. Totalny klasyk o majsterkowaniu, który w końcu ustawia relacje sąsiedzkie do pionu. A teraz w Radiu X Vibe SRNDE Lisi Anyway You Want It dla sąsiadki od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Nina Czuba serwuje nam słodko-pikantne klimaty. I szczerze mówiąc, mam ochotę na coś znacznie bardziej konkretnego niż te owocowe eksperymenty. Przypomina mi to rok 2005, kiedy świat oszalał na punkcie pewnego rapera, który zdominował listy przebojów bez wysiłku. Wtedy wszyscy udawali, że nie znają tekstów, a teraz potrafią zanucić każdy dźwięk w środku nocy. Skoro już jesteśmy przy numerach 1, to pora sprawdzić, czy ten konkretny gość wciąż potrafi utrzymać odpowiedni puls w X-Vibe, ponieważ teraz Nelly i jego numer 1 w radiu X-Vibe.

To był crush Maggie Sabo w X-Vibe, która prywatnie jest taką fanką Harry'ego Pottera, że potrafi wymienić nazwy wszystkich domów w Hogwarcie z pamięci. To następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Maroon 5. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam z tego momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję.
1: Nie bądź poważny. U mnie jesteśmy. Radio.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: X Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Grzegorz Turnau i jego Między ciszą a ciszą to idealny podkład do patrzenia w sufit i zastanawiania się, gdzie podziały się wszystkie te oszczędności z 1990 roku. Wtedy w Polsce weszła denominacja, która sprawiła, że z dnia na dzień każdy z nas poczuł się przynajmniej o 4 zera biedniejszy, co było całkiem zabawnym żartem historii. Skoro już przeszliśmy przez ten finansowy dramat, czas na coś, co nie wymaga liczenia zer, a raczej odrobiny stabilizacji w tym niepewnym świecie. Zamiast liczyć na cud, lepiej posłuchać, jak X Ambassadors próbują utrzymać równowagę w swoim numerze Unsteady, który leci prosto w Radiu X Vibe.

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

Matko, Beata z Kraśnika tutaj. Słuchaj, właśnie dostałam awans i muszę to opić, więc puszczajcie mi szybko. Tenno, za ostatni grosz od Budka Suflera po Radio X-Vibe to jedyne miejsce, gdzie nie zwariuję z tą moją nową pensją.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.

Jack z Jones z tym swoim pytaniem o miejsce pobytu właśnie przestał męczyć głośniki, a ty pewnie zastanawiasz się, gdzie podziała się reszta twojej produktywności. W 1982 roku pewien człowiek uznał, że zamiast wychodzić do ludzi, lepiej będzie nagrywać w

wszystko w domowym zaciszu, w bieliźnie, co dla wielu stało się życiowym drogowskazem. Teraz Marvin Gaye i jego Sexual Healing w X-Wipe przypomną Ci, że czasem lepiej po prostu odpuścić i zacząć weekend od nowa.

To było A Little Love w wykonaniu Sharp. A wiesz, że ta dziewczyna z wykształcenia jest lekarką? Czas na następne hity dla pokolenia X w radiu X Vibe, a zaraz potem wjedzie Toto. Zostań w radiu

0: Jajkowa propagacja. W każdy czwartek o 21:00. Włącz radio. Wyłącz poprawność.
1: Dobry wieczór. Mam nadzieję, że nie zmyliły was te dwa numery 21:00. Dolly Parton tak zmarła nam niestety w wieku 80 lat, 25 sierpnia, także to w hołdzie. Jolene, Dolly Parton, następny numer na Dobry Wieczór, oczywiście to była Brygada i Laocze, a to tylko dlatego, że to album Powstanie Warszawskie, a przez cały sierpień w audycjach i wrzesień początek właśnie będzie właśnie z tej płyty. Tak to sobie sprytnie wymyśliłem. Mamy 27, proszę Państwa, sierpnia, jest już ciemno, słuchajcie, jest po 21:00, już ciemno, a całkiem jeszcze niedawno można było zobaczyć słońce. Tym razem piękny księżyc mi tu świeci, także będzie tak nastrojowa pod księżycem, chociaż spokojnie i tak jakby powoli, to będzie dopiero na koniec. Ja nazywam się Marcin, będziecie ze mną do około 22:30, a to oczywiście rokowa propagacja VIX Vibe. No to co? To zaczynamy.

Tak sobie ruszyliśmy w naszą dzisiejszą muzyczną podróż tak powolutku. Masters of the Universe z filmu Masters of the Universe, czyli mówiąc krótko po polsku to na postęgę posępnego czerepu, czyli He-Man, tak, jest na streamingu, można sobie obejrzeć. Jak ktoś pamięta, to jeszcze stare kreskówki ze Szkieletorem i He-Manem, no piękne to było, stare dobre czasy, to były lata 80., a to jest 2026, a grupa nazywa się The Darkness. No dobrze, to skoro Masters of the Universe już był, to teraz będzie utwór Lambda i Madame in Poland. No i proszę, co się stało? Grać przestało? Spróbujemy jeszcze raz.

Szczęścia. Utwór nazywa się Lambda Madame in Poland. 14 sierpnia 2026. Zobaczcie, jaka to świeżyneczka. Z tego całego rozpędu to nie powiedziałem wam dzisiaj, jakie mamy nietypowe święta. A oto dwa. Dzień Tira. No proszę, to te country na początku idealnie nam się tutaj wpasowało i Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. O, to jest ciekawostka. Fajnie, fajnie, że takie święta są, bo gry książkowe, inspirujące, ciekawe, wciągające. Myślę, że każdy z nas próbował. Ja próbowałem, całkiem to nieźle. Może wciągnąć, że człowiek zapomina czasami potem, która godzina i takie tam rzeczy, no, obiadu zjeść i tak dalej, nie? No dobra, to my tak troszkę powoli, ale się rozkręcimy się, słuchajcie.

Tears i Skank Kennedy, to jest 20 rok, 25 rok, 26 lutego. Co do książek, gier książkowych, może tak, to słuchajcie, ja osobiście polecam taką serię z Sherlockiem Holmesem, tam się rozwiązuje zagadki Sherlocka Holmesa. Najlepiej z dzieciakami, słuchajcie, to jest naprawdę fajna, bardzo fajna, wciągające gry, bo tych książek jest naprawdę dużo, także można sobie, tak jak odcinków książek o Holmesie, także to jest w takiej formie fajnej, komiksowej i możesz tam sobie rysować i malować i odpowiadać na pytania i łamigłówki rozwiązywać. Słuchajcie, muzycznie tutaj w rockowej propagacji jest czasami tak, że zaglądamy sobie do różnego rodzaju przeróbek, czasami też przez AI. Mamy tam parę takich ulubionych swoich i właśnie wczoraj ustawiając muzykę na audycję, tak zdarzyło się to wczoraj już, słuchajcie, naprawdę byłem w szoku, że się to udało. Natrafiłem na kolejny wiersz Tuwima, jakoś go lubię i strasznie żałuję, albo bardzo żałuję, może tak, nie strasznie, tylko bardzo, że to wcześniej to się nikomu tak, no, z tym AI-em i tą muzyką, bo naprawdę myślę, że młodsze dzieciaki spokojnie ogarnęłyby tę poezję, czy tą poezję? Zaraz to sprawdzę. Poezję po prostu by ogarnęły, jakoś tak bardziej by przyswoiły. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Uwaga, będzie dynamicznie.

0: No proszę, jakie to skoczne, łatwe i przyjemne dla ucha. Julian Tuwim, ty. Tak nazywa się utwór na podstawie wiersza Juliana Tuwima. Rozwikłam zagadkę, bo sprawdziłem, proszę państwa, tę poezję stosujemy w bierniku kogo co, tak? Forma 100% poprawna, a tą poezję stosujemy w narzędniku. Z kim, z czym? No, zachwycam się tą poezją na przykład, prawda? Jakie to proste, polski język, piękny język, mówiąc krótko.
1: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuję.

Maja Sura, tak, Maja Sura, Girls Just Wanna, Just Wanna, tak, Just Wanna, Wanna, jak to tam każdy kto chce. Taka fajna pani na okładce jest z chyba kijem baseballowym, także tam się musi dużo dziać. Nie przeczytam pod tytułu, bo tam jest brzydko i dziewczyny też tutaj niechcący coś pośpiewały brzydko, także przepraszam bardzo, że przed 22:30 jeszcze takie rzeczy. 17 stycznia 25 to nam tutaj powstało. Co dalej, proszę Państwa? No tak będziemy się, rozkręcamy się, bo tu widzę, że zaczyna się tak zwane łubu-dubu muzyczne. Robimy teraz absolutny hałas od 21:30 do 22:00, a nawet potem. Później, chociaż troszkę będzie tak, taki chill na koniec. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj, akurat z czwartku na piątek, jest jeszcze częściowe zaćmienie księżyca, tylko one tutaj w Polsce będzie nad ranem dosłownie, jak już księżyc będzie zachodził. Więc w czasie zachodu księżyca, a wschodu słońca, tak zwanego świtu, gdzieś taka, zaraz wam powiem dokładnie, która to będzie godzina, czwarta coś, to będzie dokładnie, nie, co ja mówię, 4:33, proszę Państwa, się zacznie, a 5:37 to będzie maksymalna faza. Także jakby ktoś nie miał pomysłu na nockę dzisiaj, znaczy nie, na nockę to spokojnie, byle tam o 4:30 się obudzić, 3 minuty, no jak macie gdzieś widok na zachodzący księżyc, to tam będzie widać zaćmienie. Także kurde, co się tu dzieje? Zaćmienie słońca, zaćmienie księżyca, takie kurde, jakieś dziwne rzeczy tu się dzieją, jakieś takie. No ale nic, my muzycznie, pamiętacie taki zespół Papa Roach? No, pamiętacie, nie? Wake Up Calling się nazywa singiel z 2025 roku i to jest drugi utwór na tym singlu Even If It Kills Me.

0: No i proszę, choklik muzyczny nam się tutaj wtrącił. Papa Roach miał być tylko jeden, Even If, if It Kills Me. A ja się troszkę zamyśliłem na temat tego zaćmienia. Zaćmienia, one tak naprawdę tam się zacznie troszkę wcześniej, ale będzie bardzo, ale bardzo to mało widoczne. I tak się właśnie zastanawiam, czy jak najpierw zaćmienie słońca, a potem księżyca, to czy to jakieś tam coś ma. No mam nadzieję, że tylko oczywiście w dobrą stronę, nie będę tutaj krakał, że to coś tam innego może być. Muzycznie, proszę Państwa, w tej chwili przed nami Rage Against the Machine, czyli stary, dobry Rage Against the Machine, bo tak miało wejść w beat raz po Papa Roach, no ale się chochliki czasami zdarzają. Tak, zdarzają się. A co tam? No mam nadzieję, że nie popsuło to, nie wybije Was to z rytmu, może tak to... No dobra, jedziemy.
1: No matter how hard you try, you can't stop us now.

Renegades of Funk, Rage Against the Machine z albumu Renegades z 2000 roku. To jest coś dzisiaj, słuchajcie, jakiś taki trudny czwartek jest, mam jakieś drobne problemy z wysłowieniem się i koordynacją ruchowo-czasową, ale mam nadzieję, że wam to absolutnie nie przeszkadza. Uwaga, słychać? Czy słychać zwierzaki? A patrzcie, no, tak się darły przez chod utwór, a teraz jak jest cisza radiowa i można pogadać, to one nic, no, tak to, no taki czwartek dzisiaj. Słuchajcie, Fight Like Sin, tak, Before My Eyes, to raczej nie będzie cover, bo coś mi się kojarzy ten tytuł, oni są 31 lipca 2026, cover jeden dzisiaj też będzie i to całkiem niedługo.

i się zaczęło robienie hałasu. No to nie będziemy tutaj absolutnie się zatrzymywać, tylko hałasujemy teraz z utworem Running, oto taki dla biegaczy. Grupa Pearl Jam.

Running i grupa Pearl Jam. Running to jest z roku 2024. Słuchajcie, mamy tu za 10:22, ale no cóż, tak wyszło, że teraz będą utwory, gdzie mogą być różne nieprzyjemne piosenki, znaczy nieprzyjemne słowa, takie wiadomo, jakie uznane za niecenzuralne. Jeżeli będą, to bardzo przepraszam tych bardziej wrażliwych słuchaczy. Jeżeli nie, no to będzie nam bardzo miło.

to tak teraz po kolei. Pierwszy utwór, który zagraliśmy, to było Masło i to była grupa Dildo Buggins, album Pijak i Złodziej z 2026 roku. Tam było jeszcze słuchać Grabarza, Pijamę, Strachy na Lachy, wszystko w jednym. I to był ten utwór taki mocno spożywczy, bo tam tak, oni tam, wykupiłem już całe masło z Lidla. Tak, to był tekst piosenki, tak spokojnie, nic się tutaj nie zdarzyło. Tak właśnie panowie śpiewali, czyli po piosence spożywczej mieliśmy piosenkę niespożywczą. O co ci chodzi? Grupa Tupolew z albumu O co ci chodzi z 2025 roku. I tak się zdarzyło teraz, proszę państwa, że mówiłem, że będzie jakiś cover. I to jest tak, jak dobrze pamiętam, to właśnie tu grupa Ghost zrobiła coverek, który teraz sobie właśnie zagramy.

Tak, tak, dobrze pamiętacie, to Pet Shop Boys w oryginale, a dzisiaj Ghost z albumu, nie z albumu, to z singielek It's a Sin ze 16 stycznia, coś strasznie syczę dzisiaj, z 16 stycznia 2026 roku, jak już mielibyśmy się tak bawić w odmianę, choć dzisiaj jest to jakoś po prostu mały problem dzisiaj u mnie. 22.05, słuchajcie, i zaczynamy tak troszkę chillować, znaczy będą gitary, ale będzie troszkę spokojniej, rytm nam się troszeczkę tutaj zwolni. No właśnie tak właśnie dziś tak postanowiłem. X-Vibe.

Samotność Słońce, tak nazywa się utwór, i to jest Lost in You, i to jest z roku 18 lutego 2025. No takie nastrojowe troszeczkę, nie? Takie fajne. Na chilloutcie troszeczkę zwalniamy. Są takie utwory, które gdzieś tam czasami, nie wiem jak wy macie, ale ja tak mam, że czasami gdzieś tam usłyszę jakiś fragment i potem przyczepia się gdzieś to tak i chodzi ze mną parę dni, albo nagle przy jakiejś sytuacji nagle się objawia ta muzyka w głowie i tak trwa. I takie dzisiaj takie dwa utwory, które mi się przyczepiły do głowy, postanowiłem się z wami nimi podzielić. Pierwszy to Koma z pierwszej płyty, z pierwszego wyjścia z mroku, a to jest 100 tysięcy jednakowych miast.

0: Pierwsze wyjście z mroku, proszę Państwa, to był 2004 rok. Tak mi się przypomniało, że słuchaliśmy tej płyty z chłopakami. Kurczę, to dawno temu było. W kółko. Pierwsze wyjście z mroku Komy i druga płyta, która lądowała w otwarciu. Ludzie, wtedy jeszcze płyty były. Właśnie za tak uświadomiłem. Tak, a druga to płyta to był Czerwony album Abradaba. Słuchajcie, słuchaliśmy tego na przemian po prostu. I każdy dźwięk, każda sylaba jest mi znana na pamięć. I jeszcze takiej mojej małej grupie radosnych przyjaciół z czasów studialnych. Myślę, no to tak, to było ten pierwszy album Komy, to naprawdę do dziś przynajmniej na mnie robi potężne wrażenie i chyba czas sobie przypomnieć cały album, może nie teraz oczywiście, ale jakoś tak niedługo, czemu by nie. To był jeden z tych utworów, który się przyczepił do mnie, mam drugi, proszę Państwa, który się do mnie przyczepił i to jest absolutnie, znaczy też rockowo, ale jakby trochę bardzo lżej. Po prostu się przyczepił i tak został.
1: Jestem drogą ci wybraną,

Prawda, że to piękne? Diament i Sól, grupa Baim. Tak mi się jakoś przyczepiło do głowy gdzieś tam z tyłu. Słuchajcie, a taki przedostatni utwór, czyli ten, który będzie teraz. Tradycyjnie powinienem coś powiedzieć, co tam u nas słychać, co, jak i gdzie, kiedy, ale coś... Nie wiem, czy to... O, ruszyło, jest, dobra, słuchajcie, to przypomnę, jak, bo coś mi się tu bałem, że się nasza strona lekko zwiesiła, no, ale może to tylko to u mnie, ale powiem wam o, może o utworze, zanim się nasza ramówka otworzy, jak się otworzy, to powiem tak, utwór, który się nazywa, albo nosi nazwę, Jaki był ten dzień. No akurat dzisiaj to jest jakiś absolutnie bardzo długi czwartek, bo jeszcze się nie skończył. Jak to czwartek był troszkę szalony. Mam nadzieję, że u was mniej był szalony. Ale to jest utwór grupy Turbo. Tej Turbo, która nagrała Miecz Beruda, szaleństwa po prostu absolutne na gitarach Hoffmana i Kupczyka. W ogóle totalny heavy metal, absolutnie samo zło, kawaleria szatana, jest taka płyta Turbo, polecam serdecznie, bardzo, bardzo ją uwielbiam wręcz, bardzo, bardzo. No i słuchajcie, byłem sobie całkiem niedawno z córką moją w Kołobrzegu. Tak, o, pojechaliśmy na weekend, wakacje i tak dalej. No i okazało się, że w tym owym Kołobrzegu, proszę państwa, jest coś takiego jak festiwal rockowy. I to się okazało, że on jest od 15 lat, żeby było śmieszniej. No i co? I idziemy sobie spokojnie, patrzymy, a tam Grzegorz Kupczyk, czyli wokalista, po prostu ze sceny leci. Po prostu leci. No grzeje po prostu po garach, że pół Kołobrzegu spokojnie się nie wyspało, a na pewno usłyszało kawał dobrej, ciężkiej muzyki. Byłem absolutnie po prostu oszołomiony, że mogłem zobaczyć ten zespół, może nie w pełnym składzie, już taki nigdy nie będzie, bo oni tam się pokłócili z tego, co pamiętam, ale usłyszeć te utwory, które oni po prostu kiedyś grali, które mam na starych płytach jeszcze analogowych. I właśnie przygotowałem dla was na sam koniec, na utwór przedostatni, Jaki był ten dzień grupy Turbo, ale zanim grupa Turbo, słuchajcie, to otworzyła się, nieważne, jest. Ramówka nasza. I tak, zaczniemy od soboty i przypomnienie, co tam gramy. Myśli Nieuczesane i Katarzyna od 20 do 23. W niedzielę mamy Dźwięki z Taśmy i Aleksandrę. W poniedziałek od 20 Adrian, Play of Beats. We wtorek Łukasz, no wiadomo, All and Gold od 22 do północy. I tu znowu przypomnę, że my z Łukaszem to sobie coś tam na boku, słuchajcie, szykujemy. I nie wiem, wiem, już mi głowy nie urwie. Także niedługo może jakieś pojawią się szczegóły. W środę jak zwykle czekamy, może ktoś się w końcu pojawi nowy. W czwartek to ma skromna osoba 21 do 22.30. W piąteczek, czyli jutro, będzie Funky House, jedziemy na żywca. Jeszcze nie wiem, czy to będzie 122 bity, czy 123 bity, albo 4, albo 5. Zobaczymy takie techniczne, muzyczne moje wcielenie. No dobrze, to ja tyle gadu. Na, jak to zwykle, przedostatniej piosence i teraz Turbo, Jaki był ten dzień.

0: milion lat tego nie słyszałem. Jaki był ten dzień, znaczy nie słyszałem z płyty, bo słyszałem na żywo w Kołobrzegu. Smak ciszy, album 1985 rok, dlatego to takie piękne jest po prostu. Polecam wszystkie płyty Turbo, ale nastawcie się na naprawdę niezły hardcore czasami, na niesamowite obłędne tempo solówek i perkusji. No cóż, dotarliśmy do końca, 22:31. Cieszę się bardzo, że byliście ze mną do końca. Na koniec już wiadomo co będzie, a wy tymczasem trzymajcie się ciepło, bo się ciepło jakoś tak zrobiło za oknem. Jak ktoś ma siłę wstać o 4:30, żeby o 4:33 podziwiać zaćmienie słońca do 5:37, to polecam serdecznie. Ja akurat niestety na zachód księżyca nie mam widoku z balkonu. No nic. I prawdopodobnie nie wstanę na zaćmienie, także jeżeli ktoś wstanie, to za tydzień mam nadzieję, że podzieli się tutaj z nami, jak było. A tymczasem dobranoc i spokojnej nocy.
1: Rokowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

Ryszard Rynkowski przekonywał przed chwilą, żeby nie budzić marzeń ze snu. Co jest całkiem rozsądne, biorąc pod uwagę, że w 1987 roku ludzie wierzyli, iż w przyszłości będziemy latać samochodami. A skończyliśmy z przeglądaniem memów na telefonach w łóżku. Skoro już wpadłeś w tę melancholijną pułapkę, trzymaj się mocno, bo życie bywa bardziej wyboiste niż droga dojazdowa na działkę po ulewie. Nie ma sensu walczyć z rzeczywistością. Lepiej po prostu płynąć z prądem i pozwolić, żeby ktoś potrzymał cię za rękę, gdy świat znowu zacznie robić dziwne rzeczy. Teraz Sekmos, Electric Hearts oraz Rai Istent i mi w Radiu X-Vibe.

0: Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowie, bo w końcu po miesiącu walki udało jej się wygnać te kasztany, które wbrew logice zadomowiły się w jej szafie z pościelą. Totalny obłęd, ale widać, że artystka doskonale wiedziała, jak ciężka to przeprawa z tą leśną plagą w domowym zaciszu. A teraz w Radiu X Vibe Edyta Górniak. Kasztany dla teściowej od Marka.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

Wśród złotych liści.

Skoro Miley tak uparcie przekonuje, że potrafi kupić sobie kwiaty, to pewnie oznacza, że w 2000 roku wszyscy byliśmy w błędzie, wierząc w romantyczne uniesienia. Bo w tamtych czasach jedyne, co można było dostać, to plastikowa lalka z dwiema lewymi rękami, a świat kręcił się wokół absolutnie irytującej niewinności. Więc skoro wracamy do tego poziomu absurdu, to posłuchajmy, jak Britney znowu psuje wszystko w najlepszy możliwy sposób. Bo to totalny klasyk, którego nie da się odzobaczyć. A teraz Britney Spears i Oops, I Did It Again w X-Vibe.

W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

znowu tu jesteś, więc najwyraźniej albo nie masz życia, albo po prostu lubisz, gdy ktoś szepcze ci do ucha w czasie audycji. A skoro już się tu szwendasz, to wiedz, że w 1986 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł stworzenia lalki Teddy Ruxpin, która czytała bajki, ruszając oczami i pyszczkiem. Co w teorii miało być urocze, a w praktyce wyglądało jak opętany przez demona pluszak, który w środku skrywał kasetę magnetofonową z dziecięcymi koszmarami. Bo nic tak nie buduje więzi z dzieckiem, jak mechaniczny miś z pustym spojrzeniem wpatrzony w ciebie z ciemnego kąta pokoju. Co jest idealnym wstępem do tego, żeby przestać pytać o sens życia i po prostu złapać odpowiedni beat. Bo teraz Florida Georgia Line oraz Luke Bryan i ich This Is How We Roll w X.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Marek z Mokotowa, nie może przestać analizować tego, że przez przypadek powiedział smacznego kelnerowi, co w jego głowie urosło do rangi życiowej porażki, więc teraz dosłownie bierze sprawy w swoje ręce, żeby odzyskać panowanie nad tym chaosem. Puszczam Control od Zoe Wees w Radiu X-Vibe. To numer totalnie o tym, jak nie zwariować. Dedykacja dla Marka od Marka.

Kiedyś, w 2006 roku, pewien gość wpadł na pomysł, żeby w ramach promocji filmu Węże w samolocie zmienić tytuł na coś bardziej absurdalnego. I przez chwilę świat oszalał, bo ludzie naprawdę wierzyli, że to żart, a to była czysta, korporacyjna desperacja w najgorszym wydaniu. Wyobraź sobie tych wszystkich garniturowców, którzy w biurach wieżowców wymyślali, jak wcisnąć gady do klasy ekonomicznej. A wszystko to przy akompaniamencie totalnego braku wyobraźni. Bo przecież strach przed lataniem to za mało. Trzeba jeszcze dołożyć pełzający horror. To taki sam absurd jak nasze życie, gdzie każdy bit wydaje się ważny, a potem zostaje po nim tylko kurz i wspomnienie nieudanego scenariusza. Teraz Hej i Leszek Kamiński oraz ich Sik w X-Vibe.

latach 90. pewien gość nakręcił film o lalce mordercy i odkrył, że ludzie boją się bardziej plastiku niż ducha. Co w Nightwear brzmi jak kiepski żart z twojej psychiki, więc zanim zaczniesz sprawdzać szafę, wbij ten rytm w głowę, bo Neo w Let Me Love You Until You Learn To Love Yourself właśnie wjeżdża w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Marek z Ursynowa nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu zaczął biegać w kołowrotku w rytm techniawy. Więc na tę bezsenną noc, żebyś miał się o co fizycznie oprzeć, leci Lean On od Major Lazer, MO i DJ Snake. Dla Marka od kumpla z radia.

wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej przerażające? Wcale nie to, że w 1982 roku pewna firma wypuściła na rynek elektronicznego zwierzaka, który nie tylko żył własnym życiem, ale potrafił wydawać z siebie dźwięki przypominające płacz dziecka, gdy właściciel zapomniał go nakarmić, tylko fakt, że ludzie wpadali w prawdziwą histerię, kiedy te plastikowe zabawki padały na oczach całych rodzin, co jest idealnym dowodem na to, że technologia zawsze była tylko pretekstem do hodowania w nas poczucia winy, a teraz ten bit, który zaraz usłyszysz, na pewno nie pomoże ci zasnąć, bo to czysty obłęd. Shawn Mendes i Justin Bieber w utworze Monster to kolejna dawka niepokojów X5.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

znowu ta godzina, kiedy cienie wydłużają się bardziej niż twoje szanse na sensowny sen. Więc lepiej posłuchaj czegoś, co przypomni ci o totalnym obłędzie tego świata. Bo w 1982 roku pewien człowiek uznał, że warto wyprodukować film, gdzie mordercze opony samochodowe terroryzują miasteczko, a ludzie w branży uznali to za wizjonerski projekt. W X-Vibe nikt nie pyta, dlaczego tak jest. Po prostu akceptujemy ten fakt, jak każdą inną życiową pomyłkę. Bo przecież życie to tylko seria przypadkowych zdarzeń, w rytmie, który czasem zacina się w najmniej odpowiednim momencie. Tak jak ten dzisiejszy beat. Niech cię prowadzi przez mroki nocy Katarzyna Sobczyk i Czerwonoczarni, śpiewający o feralnym 13 w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

2004 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby wysyłać sygnały radiowe w kosmos, reklamując chipsy. Co brzmi jak początek taniego horroru klasy B, bo obcy pewnie nie zjedzą tych chrupek, tylko nas zjedzą. A w ten nightmare rytm idealnie wpisuje się teraz Kid Ink z Chrisem Brownem i Show Me w radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.